myśleli, żeby na scenie po miru ale strasznie kratce spalam, kiedy jeszcze trzeba dwie wteżyny bdzieli, a wteżynu spalę, tak żeby właśnie twórz merkali, a żeby właśnie jako se jinak porypowali úplně, a żeby on byl jiný, jako, tak úplně nic, nemyslím, že